0: ransom. Oh, yeah, ransom. Amiga sajam. Ya le lore e o. Minya lomam. Oh, yeah, ransom. Oh, yeah, ransom. Ramsem, oh, ya ramsem, lore asa, oh, ya ramsem, ruminya lomam, bamika sajam. Ele lore asa, oh, ya ramsem, lore asa. Minya loma, oh ya ramse, iya roh, elore o, pamika sajam, oh ya ramse, ruminya loma, ruminya loma, oh ya ram.
1: Tanwe na vanwa na pingorwa mbea na itulunda vanwa gombio ni muleva na mamalu. Are tanwe na vanwa na pingorwa mbea ina itulunda vanwa gombio ni muleva na mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano na malo. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano na malo. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala pagateo. Te igita u nagara matea, nireve na marabu goro au, nira sala bagatewa. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.

jednego chłopca dziecia ona wsykała. Ona na gospodaria złego szanowała, za to orla młodego Dąbusza nazwała. Pasa Dąbuszy młodzianki wił tylko drobaki, a to zaczęło gremieть i stał дождь на кровати. Та як зачав світій елайзня по громом беті, не хопився чорт на скалу.